wyblakną. I powiem tak, żegnaj mój świecie. Podjedzie tu kierowca z mgły,